0: Ay, Dios.
1: No, venga, no.
2: Krasmaritz eta Iova mokilorak, yeah. Eidonez jedan punjačot stare nokie. Upopriče s mojom dragom bez zaprekite.

to jest tych, którzy... A na samo zdanie demo, nie? A nasz kraj, choć rozkierasz po nas...

0: chłopaki.
1: Czarsza, nie czarsza, nego robu prati.
2: Iz dalmatinske, jedete,
1: robu prati.

0: samą sera trzeba, mam paranajkę, zamienię dole do życia, amorfna masa, ja i mam fantastyczne glasowne, mógł uciąć i ogroma razu, krystalne były glasa, mam sera trzeba, mam paranajkę, zamienię dole do życia, amorfna masa, ja i mam fantastyczne glasowne.
1: Samo od Boga. Ja imam fantastyczne glasowne mocność.

da zaštitiš jutros. Uteko smo ladom lako, a golf ostaje iza kamiona. Zavika svoj dan drugom nas i ruta 300 miliona.